ready? Kuliki taka, saka laka tiki taka tiki, saka laka tiki taka tiki, saka laka tiki taka tiki, saka laka tiki taka. Kuliki taka, kuliki taka, kuliki taka ti.